Kwa kaya mangu wafu doa Kaka kwenye zuu botinko botinko za Ae uwa unia bembe ni Amba frimpoma Amba Oh amba Amba uwa urade Afia madodo Afia madodo.